0: Marek, ty pierwszy, Michał, i chłonę chinkę, no.
1: Bladderweg Radio. De Limburgse taal staat hier centraal.